0: Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz wiedzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy

Witam Was w drugim tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia, to oznacza, że słońce wschodzi aktualnie w granicach godziny 5 z minutami i zachodzi też około 20 z minutami, co przekłada się na dzień około 15 godzin trwający. Dodam jeszcze od siebie, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Borys i Wawrzyniec, dodatkowo Zuzanna, Klara i Włodzimierz, ale także Lech, no właśnie,

A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to proponuję wam wysłuchanie i obejrzenie koncertu. Koncertu nie byle jakiego, bo koncertu, który rozegra się w tym tygodniu, dokładnie w piątek o godzinie 20 na Stadionie Miejskim imienia Henryka Reimana w Krakowie, czyli na Stadionie Wisły po prostu. A będzie to Sanach na Stadionach, moi drodzy, czyli Sanach, która znowu koncertuje po największych możliwych arenach polskich, a to oznacza, moi drodzy, że macie szansę zobaczyć ją dokładnie na ostatnim koncercie, nie, przedostatnim koncercie, który rozegra się właśnie w Krakowie. A że będzie to program nowy i ciekawy, wątpić nie należy, tym bardziej, że Sanach jak co roku i co koncert daje z siebie naprawdę wszystko, aby to wydarzenie muzyczne było jak najbardziej wspaniałe. I przypominam, Kraków, 14 sierpnia, piątek, godzina 20, Stadion Wisły. Zapraszam na koncert Sanach. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że doskonałą propozycją będzie najbardziej wakacyjny i najbardziej, no powiedzmy, turystyczny film do obejrzenia aktualnie w kinach, czyli filmowa wersja Vaiany. Animacja, no, wzbudziła wielkie emocje i zainteresowanie, a przede wszystkim popularność zdobyła. Tym razem mamy kinową wersję, aktorską wersję tego filmu, w której między innymi Dwayne Johnson występuje jako polinezyjskie bóstwo. To też powinno chyba was zaintrygować. A dodam jeszcze, że oczywiście historia dotyczy Polinezji, a tam ni mniej, ni więcej, tylko piękna dziewczyna opuszcza swoją rodzinną wyspę Motunui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to wszystko się rozegra? No cóż, na pewno będzie dużo oceanu do podziwiania. Zapraszam do kin. No i informacje bieżące, a tutaj chyba, tak, zachęcałem was chyba w zeszłym tygodniu do studiowania na Politechnice, ja tylko podtrzymując ten wątek chciałbym przypomnieć, że doskonałe wyniki ewaluacji wyszły, a tak wyjaśniając, chodzi tutaj o ocenę, no powiedzmy, zdolności naukowych poszczególnych uczelni. No i w tej kategorii, moi drodzy, za lata 2022-2025 najwyższą kategorię A+ dostała architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Dodatkowo klasę A, czyli niewiele niższą, inżynieria chemiczna, natomiast no jeszcze niewiele niższą, no w zasadzie wszystkie pozostałe kierunki, bo i automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, moi drodzy. Jednym słowem, naprawdę bardzo wysoko zostaliśmy ocenieni. A to przekłada się oczywiście na poziom studiów, poziom edukacji i to, co ewentualnie później się dzieje, czyli znalezienie się na rynku pracy. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie, mogę wam podpowiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie, miesiąc po miesiącu, poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko naraz jest jasne i głośne oczywiście. To z waszej strony, a my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście gorącą, serdeczną atmosferę. To wszystko dla was, a jeżeli tak, no to podpowiem jeszcze, że słuchać można nas na okrągło, ale programy autorskie poranne, tuż po godzinie 9, wieczorne między godziną 20 a 21, a w zasadzie 20 i 21 się rozpoczynają, w weekendy powtórki programów wieczornych rano, a w sobotę po południu ni mniej, ni więcej, tylko materiał informacyjny, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały, powiedzmy, z myszką, bo dawno, bardzo dawno na naszej antenie nie prezentowane. To wszystko oczywiście przygotowane dla was i nie ma tutaj znaczenia, że trwają wakacje, bo programy trwają dla was i są realizowane dla was, moi drodzy, więc zapraszam. Słuchajcie Radia Nowinki, klikajcie gdzie się da, no i odwiedzajcie nas jak najczęściej, a od września można już nawiedzać oczywiście osobiście.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, a może i dobry wieczór. Wita się z wami Tomasz Kapuśniak, a dzisiaj na antenie Radia Nowinki inżynierskie historie. Tak jak wspomniałem, na antenie Nowinek inżynierskie historie, a dzisiaj kontynuujemy wątek związany z historią, w zasadzie prehistorią, można by chyba tak to ująć, bo poprzednim razem mówiliśmy o wynalazkach, a w zasadzie technologiach, do których byli niejako predysponowani Grecy, którzy stworzyli naprawdę zaawansowane technologie i to znacznie wcześniej niż nam się wydaje. Skąd to wszystko się wzięło? Teoretycznie, zanim zaczniemy od tego, to powiem, że cofamy się de facto do II wieku naszej ery, a ściślej nawet do III wieku przed naszą erą, co jest akurat o tyle istotne, że te dwa punkty mają ze sobą troszeczkę wspólnego. Co? Tutaj trzeba cofnąć się do niejako początku. Czyli wojen Aleksandra Wielkiego. Otóż Aleksander Wielki, to akurat każdy z historii wie, podbił dużą część świata. No ale przy okazji również pojawił się w Egipcie, pojawił się w Persji, Babilonie. Jednym słowem, miejsca, gdzie kultura i historia miały bardzo, ale to bardzo długą historię. Co więcej, każda z tych cywilizacji, zarówno ta asyryjska, babilońska, generalnie rejonu tutaj aktualnego Iraku, Iranu, to są rejony, gdzie, i Egipt oczywiście, to są rejony, gdzie cywilizacja trwała znacznie wcześniej, i oni rozwijali się niejako niezależnie. I dopiero w momencie, kiedy te tereny zostały opanowane przez Aleksandra Wielkiego, Greków, Macedończyków, te dwie kultury niejako pojawiły się w jednym zestawie historycznym.

Właśnie. Mówiłem jeden zestaw historyczny. No nie do końca. Pamiętajcie o tym, że Aleksander Macedoński w bardzo młodym wieku zmarł. A zaraz potem te wielkie imperium, które stworzył, które podbił, rozpadło się na kilka części, które były zarządzane między innymi przez jego dowódców, generałów. Czy z tego coś wynika? A no tak, bo pomimo tego, że nastąpiło niejako w pewnym okresie spojenia akurat tych cywilizacji, oni później się, że tak powiem, troszeczkę rozdzielili. To znaczy każdy próbował rządzić, że tak powiem, swoim kawałkiem ziemi i tak jakoś wyszło. W tym przypadku akurat tereny babilońskie, tereny asyryjskie czy perskie, no to w tym momencie zostawiam dyspozycję wam, no to akurat może w mniejszym stopniu przetrwały informacje do naszych czasów, chociaż to się może zmienić, ale o tym za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o Egipt, tutaj pamiętajcie, że ten teren został na kilkaset lat opanowany przez pliniuszy, czyli generałów Aleksandra, znaczy inaczej, protoplastą tego był oczywiście jeden z generałów Aleksandra Macedońskiego, jeden z wodzów Aleksandra Macedońskiego, ale stworzył dynastię egipską. Jako ciekawostkę należy dodać, że de facto ostatnim władcą Egiptu była ni mniej, ni więcej, tylko kobieta i to nie byle jaka. Czyli po prostu kobieta, która w pewnym momencie zakręciła światem starożytnym, czyli po prostu Kleopatra. Ona właśnie wywodziła się z rodu Ptolemeuszy. Co więcej, właśnie Ptolemeusze, no, okazało się, że włożyli ogromny wkład w rozwój historii, sztuki, nauki i techniki.

No i być może właśnie to połączenie kilku wątków, czyli połączenie myśli greckiej, połączenie myśli perskiej, połączenie historii, wiedzy egipskiej w jednym miejscu w Aleksandrii zaowocowało tym, że powstało po prostu coś niesamowitego. Niesamowity rozwój technologiczny, który doprowadził do tego, że powstały podwaliny współczesnej matematyki, mechaniki, techniki, metalurgii i tak dalej, i tak dalej. No ale czy my o tym wiemy? Raczej nie.

No właśnie, jak to się stało, że tak mało na ten temat jesteśmy w stanie powiedzieć? Co więcej, nawet ja, przygotowując się, że tak powiem, do jednego z poprzednich programów, popełniłem pewien błąd, no, formalny, chociaż może nie do końca, bo mówiąc o maszynie parowej, mówiłem o kuli Herona, który pracował w Aleksandrii. No właśnie, też do końca nie wiadomo, czy był to pierwszy, drugi wiek, a może i trzeci nawet, bo najprawdopodobniej pierwszy. Ale właśnie on stworzył model, który w jakimś stopniu przy odrobinie dodatkowej pracy można było wykorzystać właśnie jako protoplastę maszyny parowej. Tym bardziej, że były inne ku temu przesłanki w postaci chociażby pomp czy innych urządzeń z zaworami. Ale właśnie, dlaczego popełniłem pewnego rodzaju błąd? Otóż można przyjąć, że akurat jest to akurat osoba najbardziej znana i równocześnie traktowana jest jako protoplastę historii. Wynika to po prostu z tego, że przetrwało kilka prac, które napisał, nie całych, to też trzeba zaznaczyć, i nie wszystkie, to też trzeba podkreślić. Ale nie zmienia to faktu, że przez wiele wieków był to jakby punkt wyjścia do umiejętności i wiedzy starożytnych. Ale czy tak było na pewno?

Otóż okazuje się, że być może, ale podkreślam, być może, bo brakuje na to jakichkolwiek jednoznacznych, bezpośrednich dowodów, te prace były niejako pracami wtórnymi, które wynikały po prostu ze znajomości piśmiennictwa starszego. W każdym razie, wracając jakby do Ptolemeuszy i no, głównie Aleksandrii, ale nie tylko, bo oczywiście inne państwa greckie też miały tutaj swój udział, tym bardziej, że językiem urzędowym, językiem komunikacji naukowej był język grecki. W związku z tym te różne państwa, kraje greckojęzyczne ze sobą rozmawiały, porównywały, no i oczywiście powodowało to również pewne przesunięcia, bo oczywiście ta wiedza się upowszechniała. No i tutaj dochodzimy do jakby podstawowej kwestii związanej po prostu z tą wiedzą. Niestety, w momencie, kiedy spłonęła Biblioteka Aleksandryjska, kiedy zostały spalone przez Rzymian głównie biblioteki znajdujące się w innych państwach greckich, ta wiedza, która była gromadzona, do której dochodzili starożytni uczeni w wieku II, III przed naszą erą, została zniszczona. To uleciało z dymem i to dosłownie, moi drodzy. W związku z tym materiałów, o których możemy się, że tak powiem, posługiwać, jest naprawdę niewiele. Co więcej, nie są to w tym momencie często materiały bezpośrednie.

O jakich tutaj materiałach mówimy? No właśnie. I to zaczyna być akurat tą najbardziej, problematyczną kwestią, bo bezpośrednich prac jest naprawdę niewiele. No, można oczywiście tutaj mówić o pracach Euklidesa, bo to faktycznie dotarło do naszych czasów, ale ciekawostka jest taka, że wiele z tych materiałów dotarło do nas na zasadzie oceny wcześniejszych prac i to głównie chodziło o prace, powiedzmy, świata łacińskiego, rzymskiego, którzy, powiedzmy, nie do końca i nie zawsze byli tym zainteresowani. To znaczy byli, ale tylko w bardzo wąskim, pragmatycznym znaczeniu. Zresztą nie można zapominać o tym, że niejednokrotnie rolę tych inżynierów rzymskich sprawowali greccy niewolnicy, którzy po prostu projektowali, budowali różne konstrukcje, ale oczywiście na polecenie czy zlecenie i pod kontrolą rzymską. No przynajmniej tak mi się wydaje, mogę się mylić oczywiście. W każdym razie tych informacji, które dotyczą akurat świata antycznego, technicznego świata antycznego, jest relatywnie dużo, no bo w zasadzie relatywnie dużo i mało równocześnie, to trzeba podkreślić. Dużo, no bo niejednokrotnie rzymscy historycy i nie tylko, czy nawet późniejsi, no powiedzmy, badacze, historycy, czy bizantyjscy, czy greccy, bazowali na informacjach, które posiedli wcześniej, które mieli możliwość czytać. Były to niejednokrotnie streszczenia. Albo po prostu jakaś forma, że tak powiem, przełożenia tej wiedzy. Jakiego typu były to przeliczenia? No, ujmijmy to w ten sposób. Jeden z greckich uczonych, badając zachowanie pszczół, zastanawiał się, dlaczego akurat komory na płatach wosku, te z miodem oczywiście, przez pszczoły są wykonywane w formie symetrycznych sześcioboków. Idealnych sześcioboków, należałoby powiedzieć. No i zajął się tym akurat bardzo intensywnie, no i jego wynikiem prac było to, że obliczył, że jest to po prostu najbardziej wydajna forma tworzenia akurat tego typu konstrukcji, ponieważ do zagospodarowania jak największej objętości potrzeba po prostu jak najmniej wosku, co za tym idzie, jest to po prostu jak najbardziej efektywne. No i właśnie tutaj dochodzimy na przykład do przykładu związanego z tłumaczeniem, streszczeniem rzymskim. Otóż rzymski historyk, który czytał tą pracę, ale chyba i nie do końca zrozumiał, podsumował w ten sposób, że pszczoły budują te sześciokątne, sześcioboczne konstrukcje, plastry, dlatego, że każdą ze ścianek tej komórki wykonuje jedna z sześciu łapek pszczelich. No cóż, wyjaśnienie jest, ale czy ono nam coś tutaj wyjaśnia? Raczej nie.

Właśnie, wspomniałem już o tym, że było to tak, a nie inaczej. Natomiast jakiego typu przesłanki są? No powiedzmy tak, jest praca naukowa, która oczywiście była parokrotnie przekładana z jednej, drugiej, trzeciej strony, no i okazuje się, że no powiedzmy jednym z odnośników danej pracy, która napisana była gdzieś w okresie późniejszym, jest przykład, że na przykład jakiś człowiek, jakiś naukowiec z Aleksandrii czy innego miasta greckiego robił coś takiego, no co było? To już bez wnikania akurat w szczegóły, natomiast jest wzmianka, że coś takiego było. Jest, dajmy na to, materiał, który, no powiedzmy, zachowany fragment jakiegoś dzieła, który akurat, no powiedzmy, jest fragmentem dużej całości i który niewiele wnosi, ale jeżeli będziemy się nad tym zastanawiali, okazuje się, że po prostu jest tam masę informacji, które jeżeli porównamy z wiedzą techniczną, jeżeli porównamy z materiałami matematycznymi, nagle okazuje się, że one komponują się jako układanka, jeden z fragmentów tego całości, no i w tym momencie daje nam to wiele powodów do myślenia.

Jeżeli chodzi o przykłady akurat takiego, no powiedzmy, specyficznego myślenia, no w jednym z programów mówiłem o urządzeniu z antihiry, które zostało znalezione, no i które wzbudziło niesamowite zdziwienie inżynierów, techników, że udało się to zbudować na przełomie tysiącleci, moi drodzy, a ściślej nawet przed naszą erą. Ale nie był to oczywiście jedyny przykład, no bo z czegoś to wynikało. To nie był prawdopodobnie odosobniony przykład, natomiast takich urządzeń było na pewno więcej. Należy tutaj podkreślić, że na przykład mówiąc o Archimedesie, to od razu każdy sobie przypomni opowiastkę o tym, jak to wymyślił prawo wyporu, to znaczy zanurzył się w wannie i stwierdził, że ciało wypiera tyle wody, ile samo zajmuje przestrzeni. Później można oczywiście porównać wagi i tak dalej. Mało kto już będzie pamiętał, że Archimedes był przedstawicielem miasta Syrakuzy, które jest oczywiście na Sycylii. Co więcej, jeżeli by ktoś bardziej się nad tym zastanawiał, to przypomni sobie, że brał aktywny udział w obronie Syrakuz przed Rzymianami, gdzie zresztą w trakcie obrony tego miasta zginął bodajże w 212 roku przed naszą erą. Natomiast miał on na pewno miał on całą masę innych osiągnięć, które wypływają. Niedawno znaleziono na przykład dokument, który był zapisany jakąś modlitwą na wierzchu, natomiast prześwietlając to, odkryto pod spodem zapisane.

Ciekawostka jest taka, że nie udało im się tą. A te maszyny działały, bo Rzymianie o tym wspominali. Zresztą nie była to jedyny przyczynek do Archimedesa, ponieważ wszystko wskazuje na to, że stworzył on coś w rodzaju mechanicznego, no nie wiem, można chyba powiedzieć planetarium. W każdym razie chodziło tutaj o to, że była to maszyna, był to układ przełożeń, który umożliwiał odtworzenie położenia ciał niebieskich na sferze nieba, ale z perspektywy patrzenia z Ziemi. Co więcej, był to model, który zakładał oczywiście heliocentryczną teorię, to jest jedna sprawa, czyli Słońce w centrum, a z drugiej strony był to również element, który, tak jak mówię, umożliwiał niejako odszukiwanie poszczególnych planet, bo to głównie chodziło, czy Księżyca, w oparciu właśnie o punkt widzenia, punkt odniesienia z Ziemi. O tym akurat wiadomo, bo wnuk generała konsula rzymskiego, który zdobywał Syrakuzy, pokazywał to urządzenie przechowywane w jego pałacu któremuś z rzymskich historyków, pisarzy, no już ponad 100 czy może nawet więcej lat po zdobyciu Syrakuz, ale ten mechanizm, to urządzenie było przechowywane w rzymskim domu jeszcze wtedy. Nie wiem, czy działało, ale w każdym razie był to przykład, że na pewno istniało, bo wspominały o tym nie tylko źródła historyczne greckie, ale również źródła, niezależne źródła rzymskie. Tak jak mówię, maszyna, to urządzenie było przechowywane tutaj.

Co jeszcze możemy powiedzieć o osiągnięciach Greków, a w zasadzie starożytnych? No cóż, z całą pewnością możemy odnieść to do rzeczy, tak jak i w przypadku urządzenia z Antichiry. Zresztą ten urządzenie Archimedesa i to urządzenie z Antichiry mają pewną zbieżność, to znaczy odnoszą się do jednego punktu. Zresztą chodzi tutaj o ten układ mechaniczny i oczywiście ten geometryczne odniesienie wszystkich elementów naszego układu planetarnego, między innymi widocznych elementów układu planetarnego. Natomiast właśnie, nie wiem, czy macie świadomość, ale był taki matematyk, naukowiec grecki z Aleksandrii, a w zasadzie on w Aleksandrii chyba tylko pracował, który nazywał się Eratosthenes.

W każdym razie był to człowiek, który już w III wieku przed naszą erą dosyć precyzyjnie określił po pierwsze promień Ziemi, po drugie obwód Ziemi, który z grubsza obliczył jako 40 tysięcy kilometrów. Co więcej, no, najprawdopodobniej określił również orientacyjną odległość Księżyca od Ziemi, jak i również Słońca od Ziemi, co już w tym momencie na pewno jest osiągnięciem na wielką skalę. Dość powiedzieć, że ta wiedza była, moi drodzy. Co więcej, później była przekazywana przez kolejne pokolenia, ale... Na pewnym etapie być może nie zrozumiano jego wyliczeń, być może zrobiono to inaczej. Ten jego wyliczenia uległy pewnemu spłaszczeniu. To znaczy nagle okazało się, że bodajże w pracach Pliniusza, a może już kogoś wcześniejszego, może trochę, na pewno może wcześniejszego, bo on raczej sam tego nie obliczał, ten obwód Ziemi nagle skurczył się o około 10-15 tysięcy kilometrów. Jest to o tyle istotne, że Eratosthenes wysunął teorię, że płynąc od Gibraltaru na zachód, jest szansa do płynięcia do Indii. Jeżeli wam to coś przypomina, to podpowiem, Krzysztof Kolumb przekonywał królów Hiszpanii, a w zasadzie Aragonii i Hiszpanii akurat do tego, aby właśnie w ten sposób dotrzeć do Indii i co więcej powoływał się na badania. Czy akurat były to bezpośrednio pisma czy nauki Eratosthenesa? Nie wiem, ale istotniejsze jest coś innego. Otóż w swoich badaniach, przepraszam, nie badaniach, w swoich wyliczeniach, swoich założeniach, ponieważ był z grubsza w stanie ocenić, jak daleko znajduje się teren Chin, Indii, licząc w kierunku wschodnim, dotąd jeszcze nie dotarli, wyliczył, że do Indii płynąc na zachód jest relatywnie bardzo, bardzo blisko i postanowił dotrzeć. Oczywiście to jest o tyle istotne, że bazował tutaj, co prawda częściowo na myśli Eratosthenesa, ale obliczenia były już nie Eratosthenesa, tylko te późniejsze, prawdopodobnie z dzieł Pliniusza. W efekcie Kolumb natknął się na coś, czego się nie spodziewał, czyli na Ameryki, moi drodzy. Przy czym istotna sprawa, odległość mniej więcej się zgadzała, bo tyle mniej więcej spodziewał się jako dystans do przepłynięcia, aby dotrzeć do Indii. A wynikało to właśnie z tych brakujących 10-15 tysięcy kilometrów, o których zaginięciu czy zgubieniu się w obliczeniach wspomniałem. Zresztą późniejsi niejednokrotnie akurat jako przykład, a w zasadzie punkt wyjścia, z którego zostały wyliczone te własności kuli ziemskiej, podawali no, rzeczy niestworzone. Dość powiedzieć, że jeden z uczonych podawał, że po odkopaniu grobu jakiegoś geografa, kartografa, znaleziono niejako list zaświatów, w którym opisywał on, że jako już duch zszedł do samego centrum Ziemi i później wrócił z powrotem, no i w ten sposób zmierzył promień, co dawało podstawę do obliczenia oczywiście obwodu kuli ziemskiej. No ale to już jest oczywiście jakby sprawa inna. Natomiast Eratosthenes bazował tutaj na kwestiach związanych z nachyleniem, znaczy inaczej, wysokością Słońca, kątem ustawienia Słońca w zenicie nad dwoma punktami tego samego dnia. To znaczy chodziło o Aleksandrię i jeden punkt umieszczony już w okolicach zwrotnika, bo to umożliwiało akurat wykonanie w miarę precyzyjnych pomiarów kąta. Zresztą o pomiarach kąta jeszcze będziemy na pewno mówić.

0: Thank you very much for staying with us. Thank you.
1: Czy to były jedyne osiągnięcia? Nie. W związku z tym mamy szansę osiągnięcia Greków oczywiście. Nie, nie były to jedyne osiągnięcia, w związku z tym do tego tematu oczywiście jeszcze wrócimy. W związku z tym zapowiada się kilka programów, o których na pewno będzie dużo, dużo ciekawostek i które mogą zmienić również wasz światopogląd odnośnie tego, jak kształtowała się nasza wiedza techniczna. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję wam, Tomasz Kapuśniak, a słuchaliście inżynierskich historii na antenie Radia Nowinki.

poznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi,

spełnić swoje sny. Te z dziecięcych lat tak zadziwić się.

Pot na twarzy całkiem sam rozdarty, barman raz po raz dzisiaj nie chce spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

Witam Was w drugim tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. To oznacza, że słońce wschodzi aktualnie w granicach godziny 5 z minutami i zachodzi też około 20 z minutami, co przekłada się na dzień około 15 godzin trwający. Dodam jeszcze od siebie, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Borys i Wawrzyniec, dodatkowo Zuzanna, Klara i Włodzimierz, ale także Lech. No właśnie, Lech, jakby nie było, patron Polski w pewnym sensie, Diana, Hipolit i Kasjana, a także Maksymilian i Eusebiusz. Solniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodam, że między innymi Dzień Energetyka w tym tygodniu będziemy obchodzili, Dzień Osób Leworęcznych, dodatkowo jeszcze Dzień Konserwatora Zabytków, no i Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, no biorąc pod uwagę aktualność wakacyjną, jak najbardziej istotna kwestia. No i jest jeszcze jedna okazja, która może wydawać się trochę zaskakująca, bo obchodzimy również Dzień Pracoholików, w związku z tym chyba ja będę mógł sobie poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to proponuję Wam wysłuchanie i obejrzenie koncertu. Koncertu nie byle jakiego, bo koncertu, który rozegra się w tym tygodniu, dokładnie w piątek o godzinie 20 na Stadionie Miejskim imienia Henryka Reymana w Krakowie, czyli na Stadionie Wisły po prostu. A będzie to Sanach na Stadionach, moi drodzy, czyli Sanach, która znowu koncertuje po największych możliwych arenach polskich. A to oznacza, moi drodzy, że macie szansę zobaczyć ją dokładnie na ostatnim koncercie, nie, przedostatnim koncercie, który rozegra się właśnie w Krakowie. A że będzie to program nowy i ciekawy, wątpić nie należy, tym bardziej, że Sanach jak co roku i co koncert daje z siebie naprawdę wszystko, aby to wydarzenie muzyczne było jak najbardziej wspaniałe. I przypominam, Kraków, 14 sierpnia, piątek, godzina 20, Stadion Wisły. Zapraszam na koncert Sanach. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że doskonałą propozycją będzie najbardziej wakacyjny i najbardziej, no powiedzmy, turystyczny film do obejrzenia aktualnie w kinach, czyli filmowa wersja Vaiany. Animacja, no, wzbudziła wielkie emocje i zainteresowanie, a przede wszystkim popularność zdobyła. Tym razem mamy kinową wersję, aktorską wersję tego filmu, w której między innymi Dwayne Johnson występuje jako polinezyjskie bóstwo. To też powinno chyba Was zaintrygować. A dodam jeszcze, że oczywiście historia dotyczy Polinezji, a tam ni mniej, ni więcej, tylko piękna dziewczyna opuszcza swoją rodzinną wyspę Motunui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to wszystko się rozegra? No cóż, na pewno będzie dużo oceanu do podziwiania. Zapraszam do kin. No i informacje bieżące, a tutaj chyba, tak, zachęcałem Was chyba w zeszłym tygodniu do studiowania na Politechnice, ja tylko podtrzymując ten wątek chciałbym przypomnieć, że doskonałe wyniki ewaluacji wyszły, a tak wyjaśniając, chodzi tutaj o ocenę, no powiedzmy, zdolności naukowych poszczególnych uczelni. No i w tej kategorii, moi drodzy, za lata 2022-2025 najwyższą kategorię A+ dostała architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Dodatkowo klasę A, czyli niewiele niższą, inżynieria chemiczna, natomiast no jeszcze niewiele niższą, no w zasadzie wszystkie pozostałe kierunki, bo i automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, moi drodzy. Jednym słowem, naprawdę bardzo wysoko zostaliśmy ocenieni, a to przekłada się oczywiście na poziom studiów, poziom edukacji i to, co ewentualnie później się dzieje, czyli znalezienie się na rynku pracy. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie, mogę wam podpowiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie, miesiąc po miesiącu, poprzez stronę internetową www.nowinki.pl.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko.

trwają wakacje, bo programy trwają dla Was i są realizowane dla Was, moi drodzy. Więc zapraszam, słuchajcie Radia Nowinki, klikajcie gdzie się da, no i odwiedzajcie nas jak najczęściej. A od września można już nawiedzać oczywiście osobiście.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Kuwartką. Dobrze pamiętam, jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jest czekać

Witam Was w drugim tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. To oznacza, że słońce wschodzi aktualnie w granicach godziny 5 z minutami i zachodzi też około 20 z minutami, co przekłada się na dzień około 15 godzin trwający. Dodam jeszcze od siebie, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Borys i Wawrzyniec, dodatkowo Zuzanna, Klara i Włodzimierz, ale także Lech. No właśnie, Lech, jakby nie było, patron Polski w pewnym sensie, Diana, Hipolit i Kasjana, a także Maksymilian i Eusebiusz. Solniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodam, że między innymi Dzień Energetyka w tym tygodniu będziemy obchodzili, Dzień Osób Leworęcznych, dodatkowo jeszcze Dzień Konserwatora Zabytków, no i Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, no biorąc pod uwagę aktualność wakacyjną, jak najbardziej istotna kwestia. No i jest jeszcze jedna okazja, która może wydawać się trochę zaskakująca, bo obchodzimy również Dzień Pracoholików, w związku z tym chyba ja będę mógł sobie poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to proponuję Wam wysłuchanie i obejrzenie koncertu. Koncertu nie byle jakiego, bo koncertu, który rozegra się w tym tygodniu, dokładnie w piątek o godzinie 20 na Stadionie Miejskim imienia Henryka Reymana w Krakowie, czyli na Stadionie Wisły po prostu. A będzie to Sanach na Stadionach, moi drodzy, czyli Sanach, która znowu koncertuje po największych możliwych arenach polskich. A to oznacza, moi drodzy, że macie szansę zobaczyć ją dokładnie na ostatnim koncercie, nie, przedostatnim koncercie, który rozegra się właśnie w Krakowie. A że będzie to program nowy i ciekawy, wątpić nie należy, tym bardziej, że Sanach jak co roku i co koncert daje z siebie naprawdę wszystko, aby to wydarzenie muzyczne było jak najbardziej wspaniałe. I przypominam, Kraków, 14 sierpnia, piątek, godzina 20, Stadion Wisły. Zapraszam na koncert Sanach. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że doskonałą propozycją będzie najbardziej wakacyjny i najbardziej, no powiedzmy, turystyczny film do obejrzenia aktualnie w kinach, czyli filmowa wersja Vaiany. Animacja, no, wzbudziła wielkie emocje i zainteresowanie, a przede wszystkim popularność zdobyła. Tym razem mamy kinową wersję, aktorską wersję tego filmu, w której między innymi Dwayne Johnson występuje jako polinezyjskie bóstwo. To też powinno chyba Was zaintrygować. A dodam jeszcze, że oczywiście historia dotyczy Polinezji, a tam ni mniej, ni więcej, tylko piękna dziewczyna opuszcza swoją rodzinną wyspę Motunui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to wszystko się rozegra? No cóż, na pewno będzie dużo oceanu do podziwiania. Zapraszam do kin. No i informacje bieżące, a tutaj chyba, tak, zachęcałem Was chyba w zeszłym tygodniu do studiowania na Politechnice, ja tylko podtrzymując ten wątek chciałbym przypomnieć, że doskonałe wyniki ewaluacji wyszły, a tak wyjaśniając, chodzi tutaj o ocenę, no powiedzmy, zdolności naukowych poszczególnych uczelni. No i w tej kategorii, moi drodzy, za lata 2022-2025 najwyższą kategorię A+ dostała architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Dodatkowo klasę A, czyli niewiele niższą, inżynieria chemiczna, natomiast no jeszcze niewiele niższą, no w zasadzie wszystkie pozostałe kierunki, bo i automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja, moi drodzy. Jednym słowem, naprawdę bardzo wysoko zostaliśmy ocenieni, a to przekłada się oczywiście na poziom studiów, poziom edukacji i to, co ewentualnie później się dzieje, czyli znalezienie się na rynku pracy. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki. Za tym idzie, mogę wam podpowiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie, miesiąc po miesiącu, poprzez stronę internetową www.nowinki.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko naraz jest jasne i głośno oczywiście. To z waszej strony, a my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście gorącą, serdeczną atmosferę. To wszystko dla was, a jeżeli tak, no to podpowiem jeszcze, że słuchać można nas na okrągło, ale programy autorskie poranne, tuż po godzinie 9, wieczorne między godziną 20 a 21, a w zasadzie 20 i 21 się rozpoczynają. W weekendy powtórki programów wieczornych rano, a w sobotę po południu ni mniej, ni więcej, tylko materiał informacyjny, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały, powiedzmy, z myszką, bo dawno, bardzo dawno na naszej antenie nie prezentowane. To wszystko oczywiście przygotowane dla was i nie ma tutaj znaczenia, że trwają wakacje, bo programy trwają dla was i są realizowane dla was, moi drodzy, więc zapraszam, słuchajcie Radia Nowinki, klikajcie gdzie się da, no i odwiedzajcie nas jak najczęściej, a od września można już nawiedzać oczywiście osobiście.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, a może i dobry wieczór. Wita się z wami Tomasz Kapuśniak, a dzisiaj na antenie Radia Nowinki inżynierskie historie. Tak jak wspomniałem, na antenie Nowinek inżynierskie historie, a dzisiaj kontynuujemy wątek związany z historią, w zasadzie prehistorią, można by chyba tak to ująć, bo poprzednim razem mówiliśmy o wynalazkach, a w zasadzie technologiach, do których byli niejako predysponowani Grecy, którzy stworzyli naprawdę zaawansowane technologie i to znacznie wcześniej niż nam się

wydaje. Skąd to wszystko się wzięło? No, teoretycznie, no właśnie, zanim zaczniemy od tego, to powiem, że cofamy się de facto do II wieku naszej ery, a ściślej nawet do III wieku przed naszą erą, co jest akurat o tyle istotne, że te dwa punkty mają ze sobą troszeczkę wspólnego. Co? No cóż, tutaj trzeba cofnąć się do niejako początku. Czyli wojen Aleksandra Wielkiego. Otóż Aleksander Wielki, no to akurat każdy z historii wie, podbił dużą część świata. No ale przy okazji również pojawił się w Egipcie, pojawił się w Persji, Babilonie. Jednym słowem, miejsca, gdzie kultura i historia miały bardzo, ale to bardzo długą historię. Co więcej, każda z tych cywilizacji, zarówno ta asyryjska, babilońska, no generalnie rejonu tutaj aktualnego Iraku, Iranu, to są rejony, gdzie, no i Egipt oczywiście, to są rejony, gdzie cywilizacja trwała znacznie wcześniej, no i oni rozwijali się niejako niezależnie. I dopiero w momencie, kiedy te tereny zostały opanowane przez Aleksandra Wielkiego, Greków, Macedończyków, te dwie kultury niejako pojawiły się w jednym zestawie historycznym.

Właśnie, mówiłem jeden zestaw historyczny. No nie do końca. Pamiętajcie o tym, że Aleksander Macedoński w bardzo młodym wieku zmarł. A zaraz potem te wielkie imperium, które stworzył, które podbił, rozpadło się na kilka części, które były zarządzane między innymi przez jego dowódców, generałów. Czy z tego coś wynika? A no tak, bo pomimo tego, że nastąpiło niejako w pewnym okresie spojenia akurat tych cywilizacji, oni później się, że tak powiem, troszeczkę rozdzielili. To znaczy każdy próbował rządzić, że tak powiem, swoim kawałkiem ziemi i tak jakoś wyszło. W tym przypadku akurat tereny babilońskie, tereny asyryjskie czy perskie, no to w tym momencie zostawiam dyspozycję wam, no to akurat może w mniejszym stopniu przetrwały informacje do naszych czasów, chociaż to się może zmienić, ale o tym za chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o Egipt, tutaj pamiętajcie, że ten teren został na kilkaset lat opanowany przez pliniuszy, czyli generałów Aleksandra, znaczy inaczej, protoplastą tego był oczywiście jeden z generałów Aleksandra Macedońskiego, jeden z wodzów Aleksandra Macedońskiego, ale stworzył dynastię egipską. Jako ciekawostkę należy dodać, że de facto ostatnim władcą Egiptu była ni mniej, ni więcej, tylko kobieta, i to nie byle jaka. Czyli po prostu kobieta, która w pewnym momencie zakręciła światem starożytnym, czyli po prostu Kleopatra. Ona właśnie wywodziła się z rodu Ptolemeuszy. Co więcej, właśnie Ptolemeusze, no, okazało się, że włożyli ogromny wkład w rozwój historii, sztuki, nauki i techniki.

No i być może właśnie to połączenie kilku wątków, czyli połączenie myśli greckiej, połączenie myśli perskiej, połączenie historii, wiedzy egipskiej w jednym miejscu w Aleksandrii zaowocowało tym, że powstało po prostu coś niesamowitego. Niesamowity rozwój technologiczny, który doprowadził do tego, że powstały podwaliny współczesnej matematyki, mechaniki, techniki, metalurgii i tak dalej, i tak dalej. No ale czy my o tym wiemy? Raczej nie.

No właśnie, jak to się stało, że tak mało na ten temat jesteśmy w stanie powiedzieć? Co więcej, nawet ja, przygotowując się, że tak powiem, do jednego z poprzednich programów, popełniłem pewien błąd, no, formalny, chociaż może nie do końca, bo mówiąc o maszynie parowej, mówiłem o kuli Herona, który pracował w Aleksandrii. No właśnie, też do końca nie wiadomo, czy był to pierwszy, drugi wiek, a może i trzeci nawet, bo najprawdopodobniej pierwszy. Ale właśnie on stworzył model, który w jakimś stopniu przy odrobinie dodatkowej pracy można było wykorzystać właśnie jako protoplastę maszyny parowej. Tym bardziej, że były inne ku temu przesłanki w postaci chociażby pomp czy innych urządzeń z zaworami. Ale właśnie, dlaczego popełniłem pewnego rodzaju błąd? Otóż można przyjąć, że akurat jest to akurat osoba najbardziej znana i równocześnie traktowana jest jako protoplastę historii. Wynika to po prostu z tego, że przetrwało kilka prac, które napisał, nie całych, to też trzeba zaznaczyć, i nie wszystkie, to też trzeba podkreślić. Ale nie zmienia to faktu, że przez wiele wieków był to jakby punkt wyjścia do umiejętności i wiedzy starożytnych. Ale czy tak było na pewno?

Otóż okazuje się, że być może, ale podkreślam, być może, bo brakuje na to jakichkolwiek jednoznacznych, bezpośrednich dowodów, te prace były niejako pracami wtórnymi, które wynikały po prostu ze znajomości piśmiennictwa starszego. W każdym razie, wracając jakby do Ptolemeuszy i no, głównie Aleksandrii, ale nie tylko, bo oczywiście inne państwa greckie też miały tutaj swój udział, tym bardziej, że językiem urzędowym, językiem komunikacji naukowej był język grecki. W związku z tym te różne państwa, kraje greckojęzyczne ze sobą rozmawiały, porównywały, no i oczywiście powodowało to również pewne przesunięcia, bo oczywiście ta wiedza się upowszechniała. No i tutaj dochodzimy do jakby podstawowej kwestii związanej po prostu z tą wiedzą. Niestety, w momencie, kiedy spłonęła Biblioteka Aleksandryjska, kiedy zostały spalone przez Rzymian głównie biblioteki znajdujące się w innych państwach greckich, ta wiedza, która była gromadzona, do której dochodzili starożytni uczeni w wieku II, III przed naszą erą, została zniszczona. To uleciało z dymem i to dosłownie, moi drodzy. W związku z tym materiałów, o których możemy się, że tak powiem, posługiwać, jest naprawdę niewiele. Co więcej, nie są to w tym momencie często materiały bezpośrednie.

O jakich tutaj materiałach mówimy? No właśnie. I to zaczyna być akurat tą najbardziej, problematyczną kwestią, bo bezpośrednich prac jest naprawdę niewiele. No, można oczywiście tutaj mówić o pracach Euklidesa, bo to faktycznie dotarło do naszych czasów, ale ciekawostka jest taka, że wiele z tych materiałów dotarło do nas na zasadzie oceny wcześniejszych prac i to głównie chodziło o prace, powiedzmy, świata łacińskiego, rzymskiego, którzy, powiedzmy, nie do końca i nie zawsze byli tym zainteresowani. To znaczy byli, ale tylko w bardzo wąskim, pragmatycznym znaczeniu. Zresztą nie można zapominać o tym, że niejednokrotnie rolę tych inżynierów rzymskich sprawowali greccy niewolnicy, którzy po prostu projektowali, budowali różne konstrukcje, ale oczywiście na polecenie czy zlecenie i pod kontrolą rzymską. No przynajmniej tak mi się wydaje, mogę się mylić oczywiście. W każdym razie tych informacji, które dotyczą akurat świata antycznego, technicznego świata antycznego, jest relatywnie dużo, no bo w zasadzie relatywnie dużo i mało równocześnie, to trzeba podkreślić. Dużo, no bo niejednokrotnie rzymscy historycy i nie tylko, czy nawet późniejsi, no powiedzmy, badacze, historycy, czy bizantyjscy, czy greccy, bazowali na informacjach, które posiedli wcześniej, które mieli możliwość czytać. Były to niejednokrotnie streszczenia. Albo po prostu jakaś forma, że tak powiem, przełożenia tej wiedzy. Jakiego typu były to przeliczenia? No, ujmijmy to w ten sposób. Jeden z greckich uczonych, badając zachowanie pszczół, zastanawiał się, dlaczego akurat komory na płatach wosku, te z miodem oczywiście, przez pszczoły są wykonywane w formie symetrycznych sześcioboków. Idealnych sześcioboków, należałoby powiedzieć. No i zajął się tym akurat bardzo intensywnie. No i jego wynikiem prac było to, że obliczył, że jest to po prostu najbardziej wydajna forma tworzenia akurat tego typu konstrukcji, ponieważ do zagospodarowania jak największej objętości potrzeba po prostu jak najmniej wosku, co za tym idzie, jest to po prostu jak najbardziej efektywne. No i właśnie tutaj dochodzimy na przykład do przykładu związanego z tłumaczeniem, streszczeniem rzymskim. Otóż rzymski historyk, który czytał tą pracę, ale chyba jej nie do końca zrozumiał, podsumował w ten sposób, że pszczoły budują te sześciokątne, sześcioboczne konstrukcje, plastry, dlatego, że każdą ze ścianek tej komórki wykonuje jedna z sześciu łapek pszczelich. No cóż, wyjaśnienie jest, ale czy ono nam coś tutaj wyjaśnia? Raczej nie.

Właśnie, wspomniałem już o tym, że było to tak, a nie inaczej. Natomiast jakiego typu przesłanki są? No powiedzmy tak, jest praca naukowa, która oczywiście była parokrotnie przekładana z jednej, drugiej, trzeciej strony. No i okazuje się, że no powiedzmy jednym z odnośników danej pracy, która napisana była dziś w okresie późniejszym, jest przykład, że na przykład jakiś człowiek, jakiś naukowiec z Aleksandrii czy innego miasta greckiego robił coś takiego, no co było. To już bez wnikania akurat w szczegóły, natomiast jest wzmianka, że coś takiego było. Jest, dajmy na to, materiał, który, no powiedzmy, zachowany fragment jakiegoś dzieła, który akurat, no powiedzmy, jest fragmentem dużej całości i który niewiele wnosi, ale jeżeli będziemy się nad tym zastanawiali, okazuje się, że po prostu jest tam masę informacji, które jeżeli porównamy z wiedzą techniczną, jeżeli porównamy z materiałami matematycznymi, nagle okazuje się, że one komponują się jako układanka, jeden z fragmentów tego całości, no i w tym momencie daje nam to wiele powodów do myślenia.

Jeżeli chodzi o przykłady akurat takiego, no powiedzmy, specyficznego myślenia, no w jednym z programów mówiłem o urządzeniu z antichiry, które zostało znalezione, no i które wzbudziło niesamowite zdziwienie inżynierów, techników, że udało się to zbudować na przełomie tysiącleci, moi drodzy, a ściślej nawet przed naszą erą. Ale nie był to oczywiście jedyny przykład, no bo z czegoś to wynikało. To nie był prawdopodobnie odosobniony przykład, natomiast takich urządzeń było na pewno więcej. Należy tutaj podkreślić, że na przykład mówiąc o Archimedesie, to od razu każdy sobie przypomni opowiastkę o tym, jak to wymyślił prawo wyporu, to znaczy zanurzył się w wannie i stwierdził, że ciało wypiera tyle wody, ile samo zajmuje przestrzeni, później można oczywiście porównać wagi i tak dalej. Mało kto już będzie pamiętał, że Archimedes był przedstawicielem miasta Syrakuzy, które jest oczywiście na Sycylii. Co więcej, jeżeli by ktoś bardziej się nad tym zastanawiał, to przypomnij sobie, że brał aktywny udział w obronie Syrakuz przed Rzymianami, gdzie zresztą w trakcie obrony tego miasta zginął bodajże w 212 roku przed naszą erą. Natomiast miał on na pewno miał on całą masę innych osiągnięć, które wypływają. Niedawno znaleziono na przykład dokument, który był zapisany jakąś modlitwą na wierzchu, natomiast prześwietlając to odkryto pod spodem zapiski, które mówiły o pewnych równaniach, no adekwatnych chyba do rozkładu liniowego czy czegoś podobnego. W każdym razie jest to akurat przykład matematyczny, jeżeli chodzi o właśnie wspomnianą obronę Syrakuz. Sami Rzymianie wspominali o niesamowitych maszynach, które stworzył Archimedes i które pomagały w obronie Syrakuz. Między innymi chociażby forma jakiegoś haka, chwytaka czy czegokolwiek innego, ale gigantycznych rozmiarów, który był w stanie złapać rzymski okręt, unieść go w górę i rozbić. Jednym słowem, coś niesamowitego. Zresztą w jakimś programie popularno-naukowym próbowano to odtworzyć i ciekawostka jest taka, że nie udało im się tą. A te maszyny działały, bo Rzymianie o tym wspominali. Zresztą nie była to jedyny przyczynek do Archimedesa, ponieważ wszystko wskazuje na to, że stworzył on coś w rodzaju mechanicznego, no nie wiem, można chyba powiedzieć planetarium. W każdym razie chodziło tutaj o to, że była to maszyna, był to układ przełożeń, który umożliwiał odtworzenie położenia ciał niebieskich na sferze nieba, ale z perspektywy patrzenia z Ziemi. Co więcej, był to model, który zakładał oczywiście heliocentryczną teorię, to jest jedna sprawa, czyli Słońce w centrum, a z drugiej strony był to również element, który, tak jak mówię, umożliwiał niejako odszukiwanie poszczególnych planet, bo to głównie chodziło, czy Księżyca, w oparciu właśnie o punkt widzenia, punkt odniesienia z Ziemi. O tym akurat wiadomo, bo wnuk generała konsula rzymskiego, który zdobywał Syrakuzy, pokazywał to urządzenie przechowywane w jego pałacu któremuś z rzymskich historyków, pisarzy, no już ponad 100 czy może nawet więcej lat po zdobyciu Syrakuz, ale ten mechanizm, to urządzenie było przechowywane w rzymskim domu jeszcze wtedy. Nie wiem, czy działało, ale w każdym razie był to przykład, że na pewno istniało, bo wspominały o tym nie tylko źródła historyczne greckie, ale również źródła, niezależne źródła rzymskie. Tak jak mówię, maszyna, to urządzenie było przechowywane tutaj.

Co jeszcze możemy powiedzieć o osiągnięciach Greków, a w zasadzie starożytnych? No cóż, z całą pewnością możemy odnieść to do rzeczy, tak jak i w przypadku urządzenia Zantichiry. Zresztą ten urządzenie Archimedesa i to urządzenie Zantichiry mają pewną zbieżność, to znaczy odnoszą się do jednego punktu. Zresztą chodzi tutaj o ten układ mechaniczny i oczywiście ten geometryczne odniesienie wszystkich elementów naszego układu planetarnego, między innymi widocznych elementów układu planetarnego. Natomiast właśnie, nie wiem, czy macie świadomość, ale był taki matematyk, naukowiec grecki z Aleksandrii, a w zasadzie on w Aleksandrii chyba tylko pracował, który nazywał się Eratosthenes. W każdym razie był to człowiek, który już w III wieku przed naszą erą dosyć precyzyjnie określił po pierwsze promień Ziemi, po drugie obwód Ziemi, który z grubsza obliczył jako 40 tysięcy kilometrów. Co więcej, no, najprawdopodobniej określił również orientacyjną odległość Księżyca od Ziemi, jak i również Słońca od Ziemi, co już w tym momencie na pewno jest osiągnięciem na wielką skalę. Dość powiedzieć, że ta wiedza była, moi drodzy. Co więcej, później była przekazywana przez kolejne pokolenia, ale na pewnym etapie być może nie zrozumiano jego wyliczeń, być może zrobiono to inaczej. Ten jego wyliczenia uległy pewnemu spłaszczeniu. To znaczy, nagle okazało się, że bodajże w pracach Pliniusza, a może już kogoś wcześniejszego, może trochę, na pewno może wcześniejszego, bo on raczej sam tego nie obliczał,

Ale istotniejsze jest coś innego. Otóż w swoich badaniach, przepraszam, nie badaniach, w swoich wyliczeniach, w swoich założeniach, ponieważ był z grubsza w stanie ocenić, jak daleko znajduje się teren Chin, Indii, licząc w kierunku wschodnim, dokąd jeszcze nie dotarli, wyliczył, że do Indii płynąc na zachód jest relatywnie bardzo, bardzo blisko i postanowił dotrzeć. Oczywiście to jest o tyle istotne, że bazował tutaj, co prawda częściowo na myśli Eratosthenesa, ale obliczenia były już nie Eratosthenesa, tylko trochę późniejsze, prawdopodobnie z dziejów Pliniusza. W efekcie Kolumb natknął się na coś, czego się nie spodziewał, czyli na Ameryki, moi drodzy. Przy czym istotna sprawa, odległość mniej więcej się zgadzała, bo tyle mniej więcej spodziewał się jako dystans do przepłynięcia, aby dotrzeć do Indii. A wynikało to właśnie z tych brakujących 10-15 tysięcy kilometrów, o których zaginięciu czy zgubieniu się w obliczeniach wspomniałem. Zresztą późniejsi niejednokrotnie akurat jako przykład, a w zasadzie punkt wyjścia, z którego zostały wyliczone te własności kuli ziemskiej, podawali no, rzeczy niestworzone. Dość powiedzieć, że jeden z uczonych podawał, że po odkopaniu grobu jakiegoś geografa, kartografa, znaleziono niejako list zaświatów, w którym opisywał on, że jako już duch zszedł do samego centrum Ziemi i później wrócił z powrotem, no i w ten sposób zmierzył promień, co dawało podstawę do obliczenia oczywiście obwodu kuli ziemskiej. No ale to już jest oczywiście jakby sprawa inna. Natomiast Eratosthenes bazował tutaj na kwestiach związanych z nachyleniem, znaczy inaczej, wysokością Słońca, kątem ustawienia Słońca w zenicie nad dwoma punktami tego samego dnia. To znaczy chodziło o Aleksandrię i jeden punkt umieszczony już w okolicach zwrotnika, bo to umożliwiało akurat wykonanie w miarę precyzyjnych pomiarów kąta. Zresztą o pomiarach kąta jeszcze będziemy na pewno mówić.

0: Thank you very much for staying with us. Thank you.
1: Czy to były jedyne osiągnięcia? Nie. W związku z tym mamy szansę osiągnięcia Greków oczywiście. Nie, nie były to jedyne osiągnięcia, w związku z tym do tego tematu oczywiście jeszcze wrócimy. W związku z tym zapowiada się kilka programów, o których na pewno będzie dużo, dużo ciekawostek i które mogą zmienić również wasz światopogląd odnośnie tego, jak kształtowała się nasza wiedza techniczna. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję wam, Tomasz Kapuśniak, a słyszeliście, słuchaliście inżynierskich historii na antenie Radia Nowinki.

Witam Was w drugim tygodniu sierpnia, wakacyjnym tygodniu sierpnia. To oznacza, że słońce wschodzi aktualnie w granicach godziny 5 z minutami i zachodzi też około 20 z minutami, co przekłada się na dzień około 15 godzin trwający. Dodam jeszcze od siebie, że w tym tygodniu imieniny obchodzą m.in. Borys i Wawrzyniec, dodatkowo Zuzanna, Klara i Włodzimierz, ale także Lech. No właśnie, Lech, jakby nie było, patron Polski w pewnym sensie, Diana, Hipolit i Kasjana, a także Maksymilian i Eusebiusz. Solniżantom życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego. Dodam, że między innymi Dzień Energetyka w tym tygodniu będziemy obchodzili, Dzień Osób Leworęcznych, dodatkowo jeszcze Dzień Konserwatora Zabytków, no i Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, no biorąc pod uwagę aktualność wakacyjną, jak najbardziej istotna kwestia. No i jest jeszcze jedna okazja, która może wydawać się trochę zaskakująca, bo obchodzimy również Dzień Pracoholików, w związku z tym chyba ja będę mógł sobie poświętować. A jeżeli chodzi o kwestie imprezowo-koncertowe, to proponuję Wam wysłuchanie i obejrzenie koncertu. Koncertu nie byle jakiego, bo koncertu, który rozegra się w tym tygodniu, dokładnie w piątek o godzinie 20 na Stadionie Miejskim imienia Henryka Reimana w Krakowie, czyli na Stadionie Wisły po prostu. A będzie to Sanach na Stadionach, moi drodzy, czyli Sanach, która znowu koncertuje po największych możliwych arenach polskich. A to oznacza, moi drodzy, że macie szansę zobaczyć ją dokładnie na ostatnim koncercie, nie, przedostatnim koncercie, który rozegra się właśnie w Krakowie. Będzie to program nowy i ciekawy, wątpić nie należy, tym bardziej, że Sanach jak co roku i co koncert daje z siebie naprawdę wszystko, aby to wydarzenie muzyczne było jak najbardziej wspaniałe. I przypominam, Kraków, 14 sierpnia, piątek, godzina 20, Stadion Wisły. Zapraszam na koncert Sanach. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to myślę, że doskonałą propozycją będzie najbardziej wakacyjny i najbardziej, no powiedzmy, turystyczny film do obejrzenia aktualnie w kinach, czyli filmowa wersja Vaiany. Animacja, no, wzbudziła wielkie emocje i zainteresowanie, a przede wszystkim popularność zdobyła. Tym razem mamy kinową wersję, aktorską wersję tego filmu, w której między innymi Dwayne Johnson występuje jako polinezyjskie bóstwo. To też powinno chyba Was zaintrygować. A dodam jeszcze, że oczywiście historia dotyczy Polinezji, a tam ni mniej, ni więcej, tylko piękna dziewczyna opuszcza swoją rodzinną wyspę Motunui i udaje się w podróż, by ratować swoje plemię. Jak to wszystko się rozegra? No cóż, na pewno będzie dużo oceanu do podziwiania. Zapraszam do kin. No i informacje bieżące, a tutaj chyba, tak, zachęcałem Was chyba w zeszłym tygodniu do studiowania na Politechnice, ja tylko podtrzymując ten wątek chciałbym przypomnieć, że doskonałe wyniki ewaluacji wyszły, a tak wyjaśniając, chodzi tutaj o ocenę, no powiedzmy, zdolności naukowych poszczególnych uczelni. No i w tej kategorii, moi drodzy, za lata 2022-2025 najwyższą kategorię A+ dostała architektura i urbanistyka, inżynieria lądowa i transport, tudzież inżynieria mechaniczna. Dodatkowo klasę A, czyli niewiele niższą, inżynieria chemiczna, natomiast no jeszcze niewiele niższą, no w zasadzie wszystkie pozostałe kierunki, bo i automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka, informatyka techniczna i telekomunikacja. Moi drodzy, jednym słowem, naprawdę bardzo wysoko zostaliśmy ocenieni. A to przekłada się oczywiście na poziom studiów, poziom edukacji i to, co ewentualnie później się dzieje, czyli znalezienie się na rynku pracy. Zapraszam do studiowania na Politechnice Krakowskiej. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie
mogę wam podpowiedzieć, że słuchać nas można na okrągło całą dobę, dzień po dniu, godzina po godzinie, miesiąc po miesiącu, poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Wystarczy wejść na stronę, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko naraz jest jasne i głośno oczywiście. To z waszej strony, a my gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście gorącą, serdeczną atmosferę. To wszystko dla was, a jeżeli tak, no to podpowiem jeszcze, że słuchać można nas na okrągło, ale programy autorskie poranne, tuż po godzinie 9, wieczorne między godziną 20 a 21, a w zasadzie 20 i 21 się rozpoczynają. W weekendy powtórki programów wieczornych rano, a w sobotę po południu ni mniej, ni więcej, tylko materiał informacyjny, a wieczorem o 20 z naszej odkurzonej, czyli materiały, powiedzmy, z myszką, bo dawno, bardzo dawno na naszej antenie nie prezentowane. To wszystko oczywiście przygotowane dla was i nie ma tutaj znaczenia, że trwają wakacje, bo programy trwają dla was i są realizowane dla was, moi drodzy, więc zapraszam, słuchajcie Radia Nowinki, klikajcie gdzie się da, no i odwiedzajcie nas jak najczęściej, a od września można już nawiedzać oczywiście osobiście.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

0: Gabi hoje, nesse olhar.
1: Твоя кола, заряду!